0: Im Sonntagsbrunch mit Nina Ruge sprechen wir nach 11 übers Schlafen und Einschlafhilfen in der Hoffnung, dass Sie dabei hellwach bleiben.
1: MDR Sachsen, das Sachsen-Radio-Wetter, auch für die Oberlausitz.
0: Heute mehr Wolken als Sonne bei 11 bis 14 Grad. Der Vormittag ist noch überwiegend trocken, bisschen Sonne. Am Nachmittag und Abend kann es dann regnen.
2: Wutromne witajcie na nasze rozłosowe niedzielne wusowanie tu live z Budyszina. Hacz to napojenie przewodziam ja, Katka Pöpelec was nitko, a potem przyzamknie so program z Delnie w Łużycy z Koczebusa. Dżęca mamy za was z przygotowaną nową słuchoru. Tam, gdzie już bydli moj, Mirczyn Węk je już spisał, a za bydl hodziny jun już opala nas słyszycie. Do toho pak wiezo pojestrzyły przelat tydzienia, 12 nabożne wusywanie, a potem chcemy gratulować narodninariam tydzienia. To je potekim nasz ruby plan za dżęcniejsze wusywanie. Dajcie sobie wasz w obiad ze serbskim rozwosom zwodzieć.

A nětko přinžemy k pověsčam dženja. W Budyżynie bez sredu na lauskim arealu symboliski zarył za serbski forum wiedy. Każ praje ministerski prezident Sakskeje, Michael Kretschmer, maja Serbia z twarskim projektom w strukturnie zmienie objekt, kiż zmieje ze swojej architekturu a funkcju bytostną rolu za serbstwo a cokonie też za strukturną zmienu. W forumie na lauskim arealu ma temelč nowe miestno, serbski instytut a serbski muzej. Twarski projekt załožby za serbski lud płaci po 100 milionów euro. W budyskim serbskim domie je domowina piatk letuše myta domowiny spościła. Laureacza su Barbara Felberowa z Komorowa, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Saksa z Radworja. Nimo toho je zjazk łužiskich Serbów 8 kruč čestne znamješko přepodał. Wosebite počestčenje z Dudakom dosta Harald Altekrüger. Korunja svjatoho Jana v Kamjencu so přichodže bole na starých ľudí v usmieri. Zato rozširja a zeselnja tam geriatriju, nutskonu a paliativnu medicinu. S tym pak je tež zjazane jasne vúznače ke Koruni. Zdajš v tydženje so budyskim okresnym semiku analýza predstajiva, po kotrež má Kamjenska Korunja lidma vúznama za struhotniske zastaranie regionie. Viednistvo Korunje tole jasne odpokazuje. Na połowenskich wikach w Ralbicach są štwórt kwiacahač 600 šulerjów a zajemców z cywoho okresa naličili. Nekak telko, kaž před 2 letomaj. Sodom šulu bie na wiki přijelo. Jim spřístupni 1,5 vústajerjów najšela koriše połowania. Zaposłanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, strony CDU, je dále předseda parlamentarijskeje přirady załožby za serbski lud. Jeho vúzvolichu bunželu čvonojo přirady na svojom posedženju v Berlíne. V Drježdenach sú bunželu sakske dživadva a orkestre přečivo rožacim skročenjam v kulture demonstruali. Nemsko-serbske ľudové dživadvo a serbske ľudové ansambl biešte z 60 a 20 osobami podľa. Po načisku etata má so ve viestoch dželách kultúry od klitušo hač do bojce budžeje zalutovač. Towarstwo Przeczelu Muzeja Zapadnie w Łużycy Kamieńcu jest zmotane, że so namietuje zarednictwo budyskiego okresa noszarstwo muzeja Wotedać. Każ pisaja z jawnym liście bazuje namiet na wopacznych a zamylacach liczbach. Letne przyrażki w uczynia 800 tysac, a nic 1,1 milion euro, każ zarednictwo twierdzi. Modernizowanie nie by 15 do 20 milionów płaciło, ale prognozy w UKG zniżą z 7 do 8 milionów euro. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubwanski skutk był na regionalnej konferencji Hornio-Wużyjskie Hola a Hatte wuznamenany. Za projekt Woda w klosztorskim kraju, żywienskie rumy za człowieka a przyrodu dostarł 5000 euro. Cieczy miestno woda besied wolniszczo inkluzje w Radworju za inkluzivnu remesnisku zarodu. Za kletuši Mjezynarodny folklorny festival Łužica je so nimale 30 skupinu přizivilo. Zajim na vústupje ve Łužice maja mjestrujim cilki z Koreje, Puerto Rica a Arminijskeje. A škitne poty přečivo v upšestrivanju afriskeje svinjacije mrjetvy su budyskim a zorelskim okresu nimale šitke votvarene. Jeničce pot při ranice do Polskeje vostanje, zoby připučovanje svini ze susadného kraja vopčežniše bylo. Tak daloko k pověsčam tydženja.

W zašłych dniach smy wam już do tu a tam kłóżczynku z naszej nowej słuchory skićili, dżęca jest skończnie tak daleko prapremiera po takim. Zala a Daniel są na wies na uroczytaj, a chcetaj dom swojej woki przełzać. Przy tym pak nędzy jenoż wo stare rumy a nowe plany, ale što z domem przełzataj? Dopomnienki? Wasznie? Przedstawy o tym, jak mieli ludzie zromadnie żywi być, a dokal tyknie taj swójske przedstawy. Dajcie so przekwapić. Tam, gdzieś bydli mój. Słuchora Mirczyna Wenka.

0: Tak chodźiła. Po chwili samorady nie trzeba żenie do łobo swoich drastach przemysłować. Jenoż, tutun szatje są miło, prawdzie lubił, a by troszkę szkoda, że nie się mią żenie więcej nosić muła.
1: Chcesz się ją jeszcze raz woblec?
0: Čekač, ič mu ljubi Danielo. Pita je rače dale moju falu.
2: A? Se falu išče namakal?
1: Aj, po nimale hodine, a potem zasem dalši kamo išče pšeril. Rum dobi se voprođe raz vurumovač.
2: Potom pak bih moj znjel nešto činič moj.
1: Vokno dje na sebe, a pšet vokno maš vulku višninju. Gdyż w liczu słońca świeci masz drewnianą, wulku, zeleną, sztomową kronu przed sobą, hewak, pak jest twarskie ciemna.
2: To słowa tak źle nie. To moje dziewanskie stwu zamiastnić.
1: Za co trzeba moje dziewanskie stwu? Ty se kamienie czesaka, a ja se mleka. Nie będziemy z home office'a działać.
2: To masz wie za prawie. Ale za swoje zawod trebam szon małe biuro za wotliczenia, a takie nieszto.
1: Mieniš vopravdje, zo to trebaš.
2: Haj, abo maš i najše predstave za rum? Nekak so mi zda, zožno za nju nešto planuješ.
1: Naj, kak to bi rec? Myslach na dječacu stvu?
2: Prošu, zroni ješe o tem povedal, zo tu ledma svet za noc přinže. A netko, chceš z ruma dječacu stvu činič?
1: Mówaj to na naju spansku stwu sem przepobożyć, a staru spansku dzieda hałoki za dzieci używać.
2: Cyle pomału.
1: Haj, ale...
2: Mój luby, to przeco jeszcze na namaj zależy, jakiego dziecia co stwu trebamy.
1: Tak, to nie możesz to da przeco tak dokładnie planować.
2: To już on wiesz, co jesteśmy miastem w 21. letstotku. Abo? Jenoż derje za nie są na żonskiego lekarja specjalizował. A dotar wszak je są na maj też cyle derje radziwo, dzieci wobęcz. Nic?
1: Wobęcz? Woprawdzie? Pola tebe klinczy to kajś tajka korość. Gdyż pak sym sprawny, staty są mi dwie też kusk mała za prawo serbsku swojbu.
2: Prawa serbska swojba? Czy zmienię drżana nisu, albo co? Jeda ze mną spaczcza, dzieci nadziewać, tak jak to kaś narod na winu watoż za tebie. To dostanie pomienowany serbski pracowany dom inaczej woznam.
1: Hej, wiesz to, że to tak mieniu nisem. A taka wulka serbska słowa jeszak też nie storiane.
2: Prajtun lika, gdyż wotrania, hać do wieczora we swojej praksy dziewa.
1: Ej. Nic tak spieszne. Możesz też na dziewo chodzić, a przy uszym czrudu dzieci mieć.
2: Ze mną żana wulko swojba nie dawa.
1: Ale nie możesz tola sama postajeć, jako dzieci zmieje moj.
2: Wiezo! Moje dziewo! Mój luby.
1: Tu dziewo żywieńskie plany, a nic jenoś wo twoje, ale wo naju!
2: Haj! Wo naju! Cyle prawie! Ja! Nie budu doma z dziećmi sydać, miastem zabudziesz ty w odniokne z duchto, a po wieczorach kaś nitko, przy każdej skwadności we prynim rynku stać, gdyż ryka Bóg cześci, a Serbam k wużitku. To dobyś jeszcze raz swoje przedstawy troszkę w oprawdzitości przymierić. Proszę co tak, abo znak skerje z wodkę tu ty przyjdzie za wulko swojbu, tak nie, co przyjdzie.
1: Co? Ne, jabce, by to wiedziała, jeli nie by so mi przeco wuwinowa, gdyż chcu o dzieciach ryczeć.
2: Mam swoje plany. A k tomu słysza też mój zawod. Gdyż chcu się tu założyć.
1: Ale zala, junu dobi mo tola zapoczeć. Z mój wobaj nimale iż o ciceci.
2: Mój luby, ja tla chcem też dzieci. Z tobą. To je za mnie jasne. Ale nic i żonietko. Smój tola w tym rieczowoj. Runie mużu na swoich twarniszach nazonienia zbierać.
1: Ale czym pożdzisz o zapocznę moj?
2: Czym krótszy je czas, kisa dzieci ma moj. Haj. Ja wiem. Ale dwie ste tež cool. Runje tak až jedne. A jeli nebudže na maj date. Potom je to tež akceptovač.
1: Akceptovač, tež biologija nohce? Haj, dere. Ale akceptovač, dokes si to zarjadovač nebe moj. Nie, to nemožu.
2: A ja nečuju so kmana, zobych dosponje vročo stupiva, so jenoš išče vo dječi starava, boju so. Zobych im to nakoncu zazvo brava. Im za to vino dava. Tak to je tla tež nejnze.
1: Máš prav. Ale tak češko to tola byč nemože. Tam ni se tež šo pravje zaradovač vědža.
2: Znana dobyče raz mě s přečelemi kus správnišo ze sobou rěčič. Asi nic přeco spytač mě sobou pokazač, kak dery so vám šo rádi. Tak stajče so jenož sami počišť. A netko daj na ju pošu dále hič. Zadaj ku komoku smu so došvádživoj. Po něčem zrozumiju, što je váš nán ze dživným začučom zvisku s tutým domským miniu.
1: Vopravdě? Zcyva nevím, zo je dyraz také nešto rek.
2: Kak husto, da se so zcyva vašo nana za jeho začučemi voprašal.
1: Hišče ta jedna stva, a potom jenoš hišče vúbia a pinca.
2: To ju by spanska vašeho džeda a vouky, abo? Jara špatáni se.
1: Vodno nestaj tu žene bývoj. A my, nučky, nesmeďach my tu nuc.
2: Ne je však tyž žádný příčiny bylo.
1: Skere naopak. Čakaj raz.
2: Za čím da netko pytáš?
1: A to nedom vidíš?
2: No, netko pak som čipná.
1: Tada!
2: Šokoláda! Zvodke...
1: Tu hore kam vieš o naša vôka všetco svoj tajný skôs vodkosťo. Ale neprašie sa mečeho dla tu hore ka kamore a nic deleka ve veľbiku.
2: Dokuž potom viac o tajné bol nebe. Máš tam le kus šokoláde v okolo húbe.
1: Dže?
2: Čakaj, ja či ju preč s činiu.
1: Ach, boh ište nešto večo. Što šmúva sa nama netko ľubič.
2: Ježno ju sva raz nichtu poslušo přečanou, potom zo je vaša vúka vúmreva.
1: Na čo da ty ho nemyslíš?
2: Fuj, Danielo, nechám so s tobou vevožu válič, kotrož nakoncu hiše za vaši vúku vonia. Ovodaj. Ale ja runie žaden lošť nezačúvam.
1: Ach, nebuď tola tajka.
2: A netko vostaj mi prošu.
1: Bujno, nemej so tak.
2: Hej, přestaň. To netko viac žaden žortný je. Zrozumiu?

0: Wodaj, proszę. Zala. Nie wiem, co je to do mnie zajęło.
1: Najmniejsza niż to.
0: Hej, proszę, nie bądź nietko neferna.
1: Co da by po twojej mienie neferne było? Po tutej akcji?
0: Co da je tam wonka, co tak z oknem bladasz?
1: Niczo. Myślę na niż to.
0: Na co da to?
1: Nie może ci to rec.
0: Czego dla nic? Bo ty tam masz potajemstwa. Kłostasz mnie nietko takle.
1: Nie. Nienże jenoś przeco od tebie, Danielo. Żem to dobra was lubić. Żadne słowo. Żenie nikomu. Hej.
2: Woga Maria. Gdzie da sy?
1: Ale woga Maria, co da je?
3: Co, dere, moja luba Zala. Ale co da ju czynisz?
1: Witu dola, zo nie wszo derje. Co da tam masz? Je to wobraz twojo nebo Franca? Faluje ci wun?
3: Nie, nie. Co derje? Staj se z Danielom wadziwoj.
1: Ach, to. To niczo niebie. Niedorozumienie, wiace nic. Wun je neszto za konc tydzenia planował, a ja też. Ale nesmoj so prawie dorečałoj. Niczo zło.
3: Ale wun je taki luzyski przy tym był.
1: Wun może so em tak prawie miazać. Zazwo by so potom skrótka, ale so też zaso równie tak spiesznie zmiruje. Praj przeco, zo ma to na skierow od swojego dzieda.
3: Je to tak. Ale praj raz je wun hewak dobry k tebi?
1: Haj, čau dla.
3: Ne čini tebi ničo?
1: Nie, woga Maria. Kak ta netko sva na to pšinžeš?
3: Tež nic, tež so zazvobi?
1: Nie, tež potom nic. Před čím da so tak bojiš?
3: A nenduzuje tebe tež kvěcam, kotrež necháš?
1: Nie, vopravdže nic. To je slubil. Vun může vodce a snáč tež raz lozesky byč, ale to můžu ja tež. Nesem je jenoš ište tako doživiva. Ale čerdla so za tom prašeš.
3: Jako dječe ježno so tež tak rozňovač mu. Vo sebe, když by jem šo prevele.
1: Haj, ale to tla ničo neušedne nie.
3: Bojach so přeco, zo přejara po našim Francu přinže. Zo ništo vo tjeho nemdrosče ve Danielu ci.
1: Boh prajva, zo to tak s tem daleta, čo mne funguje. Ale što da meniš dokvarnje?
3: Naš Franc by poprovom taky dobre. Ale můžeš tež inajši byč. By to jenož zriedka. Je to z neho tak uderivo. Potom pak ja o nej se zasu spoznal.
1: Je da vun činiš to načinil?
3: Ale ty ne daš se išo ljubič, aj?
1: Nie, ne dam se išo ljubič. a njeboju so tež, zo mi Daniel něšto načini. Wón je dobry kadlar. A njeboch z nim romadže była, jeli njeboch o tym přesvědčena była.
0: Zara? Hej. Zala.
1: O. Što je, Daniela?
0: Hej. Što je, Zala? Što je z namaj?

Słyšeli sće słucharu Mirčina Wenka, tam, gdzieś bydli moj. Režiju wjedła je Teresa Grygorowa, a za techniske zwoprawdźenje, zvuki a efekty bě Tomasz Matka zamówity. Woni w osobie, Zalu a Daniela, staj rěčowoj Helena Wächterjowa a Tomasz Kliman. Woku je przedstajiwa Petra Maria Bulanke-Zwenzelowa, a gdzieda Benno Bilk. Daniela jako dziecko je rěčow Franz Waurich. To by po takim naša rozvosová prapremiera słucharu tam, gdzieś bydli moj, w cywej dłosti, to reka z tej a tamnej dalszej rozbudzacy rozmowu mies Zalu a Danielom namakacze wotnietka tež na našej internetowej stronie w app MDR Serbia a wieso tež w audiotece ARD Sounds. Wotam możecie się tež sobą do dola doprostin zacz.

0: A z tym jednym 12. Czas za
1: Nabożne wusywanie.
0: Dżęca katolskie z farariom Geratom Wornariom z Bar.

Lubi připosłuchajo, štú nekodzi rady na kwasy? Po trochu spodźinu kwasu je ryč w Ewangeliu dźensnišej nedźele po Mateju na 22. stawie. Zaso ryčeše Jezus w přirunanjach. Nebeske kralestwo je podobne krale, kiž swojemu syny kwas ugotowa. A posłał swoich otročków, zobychu hości na kwas zwołali, ale ci no chcechu przyjąć. Zaso posła drugich otročków a rekne, prajcie proszenym, lejcie swoju hościnu sem przygotował, moje wowe a mój gormny skut su zarezane, a wszo je hotowe, pójcie na kwas. Ale oni nie starachu soboto, a wotyńdziechu. Jeden na swoje polo, drugi na swoje wiki. Nikoci pach uprzymachu jeho otročków, wohanichu a morichu ich. Gdyż kral w tym zoni rozniewa so, posła swoje wojska, zniczy tych mordarjów, a spali ich miasto. Potem praj swoim otroczkam, kwas jedre przygotowany, ale proszeni niebiechu toho hodni. Dzicie to dla na rozpucie, a zaproście na kwas, koho szkuli najdziecie. A jeho otroczcy wuszeci na pucie przywiedziechu wszych, kotryż najdziechu, złych a dobrych, a kwasny dom so z hościmi napylni. Gdyż kral na hości poladać przyjdzie, wulada tam człowieka, kiż niebie kwasnu drastu w obleczeny. Tu rekny k niemu, przyjacielo, jak chce sem przyszł, bez kwasnej drasty? Tun pak milcze się. Tu rekne kral służownikam, zwiazajcie jemu ruce a noze, a czyśćcie jeho do wąkonej czmy, tam budzie płacz a ksipienie zubów. Przetoś wiele je połowanych, mało pak uzwolenych.

0: sobotę dnia.
1: A wosebity jubilej tun swieči dźensa tež. Friedemann Behma, 70. narodnina mjenujcy. Leta doła nawjedowaše wun kór prinje serbske kulturnje brigady a bě tež 11 let doho cyrkwinski hudźbny direktor 80. Petra tu w Budyšinje. A kak swoje 70. woswieči? No wiezo, kaž so słuša na jewjusću před wulkim publikumom. Letuša korowa akademija budyskoho rotariowoho kluba pod jeho nawodom so minuce zakonči, a to dźensa z beneficnym koncertom Večo pečich budyskej Michalskej cyrkwi. Wunožki te wienuja so tež na dobro wutupenja špinalneje mortwicy, nimsce kinderlähmung. To je potek im wosebity narodninski koncert dźensa zwieči minuce Friedemann Böhme swoje 70. narodniny. A tu mam jeszcze dalsze pokiły za was. Dźensa swieči šulska a domizniska stwa Dačecach. Peča 20. jubilej. Z domkowanku a tež z drastowym swiedźenjom. Zaji so z nimsko-serbskej sjatočnosću, a to dźensa popołudnju dwiemaj w cyrkwi. Potem sleduje swiedźenski čar přez wies a potem swieča na tamniejszej žurli. Skupina přespolni bude tež na feče podla. A dalszy koncert w redzie nazymskich koncertów je Dżensawicz po puniu Sztyrioch. To wita was skupina po Sztyrioch w Nebelczanskiej Biesadze. Jeli so wam kofeja a tykancace, możecie so hižo cioch tam do Nebelczanskiej Biesady podać. Kofeja a tykanc zmiatam sprzyjotowane. A jeszcze telewizyjne pokiu. Czerowsze oktoborskie wusywanie wulatka, jeli z czeskomdzili, namakacze wiezo w ARD Mediatece.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate to mjena molerjo, nimale runje tak wuznamnych wumiocu mamy tež tu we Łužicy. Ty jich snadź jenoš jeszcze nie znajesz. Hač ze serščovcom, wojnikom, abo prostče ze wieselom na kreativiče, wumiostwo môže cyle rozdzielne wupadać. Što młodzinu na rysowaniu a molerstwu wabi? Kelko snadź tež serbske kultury jena płatnie abo papierje zapobadnjene, a štu je náš serbski dyro a štu serbska Frida Kahlo. Ze všim tym so zabieramy naša téma Młode serbske wumiostwo.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic savage.
1: Jutce večo.

Zastum so wony, że na kunc kila nasze dżensniše wusowanie. Ja sem Katka Pöpelec a sem wesoła, że sem dżensa z wami zromadnie wobjedować, smiła. Nietko przełzaja tu kolegajo z Čelakaj RBB z Kočebusa. Ja pak wam jeszcze raz pokiju dam. Jeliście naszą dżensniše słuchoru za dorosćenich, tam gdzieś bydli moi skomdzili, możecie jeszcze raz naszej ARD audiotece poskać. Boże mnie!

0: RBB. Serbski program.
1: A witaj, Schaujo, Gregor Klim. Co se čoj tuchelu w Garnej Łužycy? No se wie, wiele świeżenio, koncertów, zarejdowanio, to zaspominajo te za nas, šo naszej kukowskiej kukowie, a to žinca serbskie programie. Jo, pon mam nieco to Neo Jano Zagiatnarju, myśli szykno, jo, wetkwitwo, słyszymy dalszny żil naszej serie k rostlinskim mieniam. Kvona tema je pak kubanje žinca, zabiramy se ze stałom Ceptaria. K mjazonarodnemu dniu Ceptaria ten tyžin pšašamy za tym, kak jo se to połowanje zmieniło w Cesu. Nieperi słyszymy we staryšinskej inicjatywy na Dolnoserskim gymnazjum, je ta se pilnio serski profil gymnazja Mecovaš, a wiecie informacijo k tomu pan Nied, kaki ten stał ja tuchelu na naszym dolnoserskim gymnazjum. W naszych powieściach pojedamy ako prydne wetmyta domowiny, to my to jose przepydało pietka, pety drozy już oraz gratulacje za tego nosaria myta, ak bydli w Dolnej Łużycy, to jo ceptary wierownosny, a niegaśny wiednik Witaj Centruma Kito Ela. Nien pak słyszymy czoinko, a wy na jo za was. Lubo dzisi.
0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waś, Žižek Sebastro.
2: Serbskiego programu.
1: Lubo dzisiaj ten tydzień, joka już było wielkim wieczowate. A co cynisz, Kasia, więc wiecz, masz ideę? Zawieszcie masz o Jonas, już o wie, co nie to cyni, a słuchaj się na czoinko z naszej budy, choć z familie.
3: Man, man.
4: Co ga jo?
3: Man, masz ty coś?
4: Co ga masz? Cytam rono casnik, minutku przosym.
3: Nan, możesz ty mi przosym pomagasz.
4: Przy com dejm się pomagasz?
3: Nędzia nazma, a nęto nazmie dujo wiecz.
4: Se wie, aż nazmie wiecz dujo.
3: Nie co my plona twarisz, a pytom plona puszczasz.
4: To jo dobra idea, Jonas.
3: Co co te wege to wasz? Me co me plona tworisz, a potem plona więcej puszczamy.
5: O, fajn, z miom pomagasz?
4: Se wie, my trebamy papieru, sztryck a leski z drewa.
3: Ja, a piłku, aby mogli leski rezać. A nożycki, aby mogli papieru rezać. Mama, masz ty sztryck?
6: Jo, tam, w tom kaszyku.
5: Mama, żosu te nożycki?
6: Tylko tam, w tom kaszyku.
4: Gledajte, o mam lejstki a papieru. Tej lejstce położymy na krzicu. Obwieżamy lejstce ze sztryckom, a przylipijamy papieru.
3: A ja przyreżam papieru.
4: Nient trebamy lim. Jonas, daj mi raz ten lim.
3: Ja żaden lim nie mam. Mama, masz ty lim?
6: Ja takie żaden lim nie mam.
3: Anka, masz ty lim?
5: Ja nie mam klin.
3: Anka, my trebamy lim, nic klin.
5: Jonas pyta klin, Jonas pyta klin.
6: Przestań ty se ważisz. Żyj teraz staremu nanoju. Ten zawieszczy ma lim.
7: Jo, co ga ma ty?
3: Masz ty lim?
5: Jonas pyta klin, Jonas pyta klin.

0: go wydy, a limjo getowy.
1: Nan, stare nan wie radu. Mama, masz tu muku?
2: Se wie, aż mam muku. Ho, masz przosem.
3: No to jo super. Pičku wydy a limjo getowe. Nent mi, že mi limovaš.
2: Jonas, a mej gotujo mej te písané šlévky za ogen.
1: O, jo, fajn. Až plon rétne ugleda.
3: Anka, a ty obmilujoš pin plona?
4: Jo, veče buža tej carnej. A guba buža

0: a Ludwig Sachsa z Radworja. Kóšte myto domowiny jo zwiedzane z mytowymi pieniezami o 1000 euro. Cesne zamóżko domowiny są dostali za ich cesnoamski angażement do gromady wecem luzi. We Dolnej Łużycy są dostali Siemensolc Turyńc Gowina, Nagoric Marlis z Mesta, a Lejmanolc Zygmunt z Barko. Lietosa nie są pościli myto za dorost. Więcej wet myta domowiny słyszysz o wicie naszym programie. Saska Rec Bušo se při digitalizaciji obgledovaš. To je obtvaržil bramborský ministar za digitálne a justicu Benjamin Grimm ten pětk předstupíme. Při předstajenju nacerenia digitálneje strategie krajního kněžarstva ve vesebném úbjarku za vytvarenie byrokratie, jo ministar přigronil, až budu na to gledaš, až Rec nepšava dále garantirované sú. Serska rada, ak jo s cvonkom ve úbjarku zastupiona, ja pominała, aż kraj przy digitalizacji na serskie potrzeby gleda. Takie gaśne zastojenstwo bużowice digitalne musi można być serską rzecz, a regionalną rzecz dolną niemścinu używać. Wesebnie oficjalne serskie mienia, firmu, towarzystwo, wesobu, a komunu deje się mimo dyskryminacji używać mec. Krajne knieżarstwo, co strategię iści letosa obzamknąć, skońcny tekst iści nie oznate. A weste nome při tej temje Dolno-Nimska rec ve Bramborskej dostanio digitalny atlas. Na takem projekcie žiwa tuchulu Potsdamska Univerzita jen jo predkstajiwa dr. Luise Čajkowski na ekspertu vem zmakanju Plat üb digital stwört ve Wittstoku. Na atlasu kšie pokazaš, že jo se Dolno-Nimska rec ve všakech generacijach užuvala, ve Bramborskej jo více Dolno-Nimskih dialektov zachovanych. Takie drugie digitalne projekty są się przedstawili, takie są wielkie ważne za wyżywienie tej rzece groni Ulrike Stern w Uniwersytecie Greifswald. Wiednik Serskiego Instytutu Hauke Bartels jo dał przegląd, co na serskim polu digitalizacji se szo stanio, to zjeo se niento dolno-nimskie ako przykład, a kse strategię za digitalizację w kraju używasz. Skromadne živo mjaze serskimi a dolno-nimskimi sližarjami kšie dali intenzivirovaš kroni meto novak, ak je bo teke přibitne na zmakanju. Gmejna Trebin lice letosa zmienje nabrankami ze živarostvovego tanka a plapšinoskou za žišonju. To je rozpšaviva komornica Dana Piel z rjodu Trebinske gmejnske raže. Ve to vestenjo gmejna mimo dvugo. Trebin mežo svoje nadavki spolniš, dokolaš mas rjetki z dogrona s koncernom Lejak. A samo investicije su mežne. Mjazo drugim dostanjo ognjova obera, pšitvari, pla doma za rjet a petstup za kolasa. Ve vesnem žilu Rul Mühle su zanirovali mest přes sprevju. W sąsiednim Dziewinie nie ogląda tak pozytywnie. To jest rozprzawiwa komunica Dana Piel w gmeńskiej raże Stwerdk. Tam na gmeina Dziewin wejo jo z obszeżnią finansjalną sytuacją. Momentalnie ma gmeina minus wet 223,000 euro, a trzeba stałnie krótkodobne kredyty. Nuznie jo niento konkretny przegląd gmeńskich finansów notne. Za to deje se etate zachadnych liet knigu wierni kojski wecam knuš. Investicje su veto planowane miazo drugim novo ugetowanie najsa z krajka niščom, rožkom zasejženja infotoflami. A teke nekotare gmejnske drogi majo se leto sa ešči uperižaš. Naša aktualne povišči namaka je šo teke na našom internetovem boku pet rbb-online.de/zom.
1: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: Dolni Bojanowica, to by zase wulkotne. Ja z nich to trzeci raz, bo a kóždy raz je to zase stopniowało. A kóždy raz je kus wole, dybowe, domojši jedzie. A ja bym prawie tak, kaj si ja słyszał, oko 30 ludzi są szan boli od Łużycy.
1: A wiecie, jak żasyś raz delik ludzi, jo było tydzień na to we Pieskecach.
2: Tam jo był winowy swiedzień, a równo tak jo grała ta cymbalka jako Bojanowica.
3: Za to smo jara doło wojowali, że przyjedzie k nami na cymbalka. A my smo jara chodzi na to, co su nam z Morowy przyprajli. My nie trzebamy naszym Serbstwie żadne wike dyskoteki a partie z DJ-ami. My, Serbia, wuotujemy swiedzienie ze serbskimi korenami.
4: Dziś jara dere przyzała paliwa, jo so dekoracja, su lesne żony sprzyjotowali. To jest tej atmosfery, a tym radzeniu, naszym swiedzeniu przynoszowało.

0: Jens Martin Sperko zajmuje se już wet małego za przyrodu, ale se zabiera teke ze serskimi mieniami rostlinu. A jo sam ga teke udał jaden wielki słownik rostlinowych a grybowych mieniu. Cesto ja duce pojsach, a se przesza luzi jo oglidał teke do ocho z przed krótkim wystym czasom Maria Elikowska-Winklarowa jo załapiła z mikrofonem, w co mi se rozkaraniał z tamnią Irinu Halbaszec.
1: O, to jo bardzo jednak cygane. Te żolte.
2: To są ksiu teke przeszasz, cygane.
1: Jo.
2: To są winorku przeszasz, dla co cygane. Na ten nieraz rozczo szuzi. Si urla, a pen brzyro tym lesie masz to zase. Cygane, no redne. A, to musim ty wyprzaszać, dla to kto ją u teke pochodzę raz rosło. Ale nie wiem, że znasz w szkrokach. Znasz ty tu kwiśinku? Jedno miejsce ochodzę jo herckraut.
1: To nie są ja jeszcze wyżera.
2: Učobne zele, žive učobki, a to su pili ako tej, kaž su z učobu mili.
1: Jo. To nisam ja ešte videla.
2: To jo se zgubilo, to zele. Ja si myslím, v škrokach jo to ešte na koncu roslo.
1: To ugleda báš jednak orchideje.
2: Jo, to sú ono tak veľké, jo. A znaš to, to zele? To sú zase kľúciky.
1: Šlüsselblume.
2: Jo. Abo žižo, žižona kvietka.
3: Da to kaže ta kašenka.
2: Jo. My gronime bešonka.
3: Bešonka?
2: Bešonka, cerena bešonka. Also Storchenblume. Da jo bevo bešonku, zarenu bešonku.
3: Da to kaž ma take dujke.
2: Uf, to ne vem. Lacok to se pošigo na bešona, ja ne vem.
3: Hm.
2: Dolno bota grone tomu fleischablume. Oder feuerblume teke. A što...
4: A ti ne znaš?
1: Jo znajom. Ja sam još take vidjela.
2: Znaš ti to?
1: Šilf. Bumskojln. Na srske.
2: Bušava?
3: Bušava?
1: My jsme to trgali a pen doma do váze stajili a pen jo mama venala a pen jo se...
4: Všechno gnilo?
1: Jo.
2: No to rozpada pen
1: ten. Jo.
5: Pen
2: máš to šuši.
5: Máš ten nerech doma.
2: Jo, jo. K tomu gronete lůže Anika.
1: Jo. A za to ne rozčo teke při nás.
2: Ne. Na sprivinných lukách jo to rostlo. Do Verbna, do Sražova, tam na tych mokrzych lukach.
5: Jo, jo.
2: Ale to nie o to psawa Anika, kiedy ty myślisz, że aptece kupisz. Ale ludzie gronią to mu Anika.
1: No to, to rozczo psia gole. Każdy się do luba raza psia, co się ja tam rozczo pędą. To jest gęsta.
2: Ucha cuwina, albo tak?
1: Ja nie wiem, jak na serskie.
2: Ja. Liza ją to mu groniła cartowe chorzyszczo.
0: Žive učobki, kľúciky, to je zajemné, kaké zela u nás rostú a cemu sú je negabrali. By vy teke nieco v tom vyžili, to by se Jens Martin vyselil.

0: Njejo šo medro cerjeno běwe na Dolnoserskim gymnaziju, to je znate. Brach ceptarjo wježo k tomu, až bilingualna hudzba tak, ako jo pepšo planowana we všakých předmětach njejo. V aktuálnym stavje su se obradovali ten tyžen srjodu cvonki tamneje starje šenskeje iniciative se cvonkami Bramborskeje serskej rady a vjednistvom šule. Kak tuchele ugleda, wie cvonk iniciative a kubojenska ekspertka Kristiana Pinikova.
1: Jam, že se momentálne žilinská ucpa přejasť a tykete vysom, že se ceptarských kježinu kenč dostanio přidatne Dolnosarský gymnázium njamku se v celku upecaraš. Dokuláž de ceptarie serbštiny sú také se vie v drugých předmiatach zasažené, ale jo se také pozitívne uzvignilo, až Cerský plus ako přidatný předmiat se podáva v žasetým letniku a také bilingválna úcba LER v redonioma 5 a 6 a stavizne v redoni 8 a. A se wir, wir müssen wirklich schützeli.
0: Alle Witze ist ja das Gezeptario Tuchelo Neo. Jasne ja schückne, masch muss es da li wabisch, sa serski zeptariski studium Lipsku, as wem Komorowie, alle teke sa vitae projekt Groni Pinjekova.
1: Teke Kommuna, napschikwat, wir wird doch schon, so se przepschosse, aber jo se juzo przepschosse, wa ritzne Zentrum Vitae, asch wenni sa siras ulicujo, a wabie teke sa den Vitae Konzept ve Regionjach, dokulasch teuer se pomałem pozabyło, to tak existuje te sowiety, witaj Rzeszonie, ale aż takie te zakonite, te politykarie, wieże w tym grono we swoich komunach, a to ja na przykład jadno narażenie było.
0: Starešinska iniciativa je teke naraživa, až luže vedvienka by megli pomagaš ako recne asistente na Dolnosherskim gymnáziumne bilingualne hudzbe. To by pomenšilo zakronitost, čako láže na serštinariu samých. Iniciativa nažija jo se přitom na petpjeru vetoricnego centruma Vitaj. Druga ideja, ako veste cas se južo diskutirujo, jo distancova serska ucpa, koncepcija za taku pak njejo ešti uvijana, a což iniciativa zaušem njocu, jo až distancna ucpa k tomu vježo až zaušem prezentnu ucpu njedajo, tak Pinikova. Dažne tuchelne problem jo až njejo aktualna statistika k serske ucpje vezjavjona na taku cakajo serske zagronite južo veste cas, aby mogli přemyslovaš dažne napšały.
1: Tyki każ ta liczba tych szulo jo se pomięciła. Tyki każ liczba ukniku na niższym niveau stabilna wystanio. Weto musimy te liczby znasz, a my se nażijamy nento aż we czwartym kwartalu. Budu se te wyzjawisz, aż możesz pen we amsze za statystiku przospustajesz, aż te dostaniesz te daty.
0: To groni Krystiana Pinikova wet Staryszynskie inicjatywy, a co so meco wasz serski profil na Dolnoserskim gymnazjum je. Przyrycy zmakanie tej inicjatywy buzia 18. februara pędzio miasto drugim w możną kooperację Dolnoserskiego gymnazja z gymnazjumom we Budyszynie, a z gymnazjumom Dańskie Mieczyny we Schleswig-Holsteinskiej.

Zachopink septembra 2006 a 2020 su se wezjawili aktualne usledki PISA-studije. Za Nimsku su weni pokazali najgerše ugłasia wete zachopinka na przeszowania w lisie 2000. To jo zase jadłok zapalonym debatam we kubłańskim systemie. Takie automatyczne zażarżanie znajome ze zajrzeności, a naprzodu pokazują na przeszowania k rozsudzeniam przy welbach, aż laży tema kubłanie skery na srejżnym pelu. Przy welbach do krajnego sejma lietosa w Baden-Württembergskiej jota tema z 12% lażała równo na 5. miestnie. Przy samym identyski je był usledk na przeszowania za welby do krajnego sejma w Zaksko-Anhalckiej, tak tam joto było z 13% 5. miestno na liścinie za welby rozsudziecych temów. Toż ta równowaga miazy petzajczom a petjacorom pak pe na przeszowaniu organizacji Greenpeace do welbu do krajnego sejma 2006 a 2020 tori. Weno pokazują, szula a kubłanie z tej wesebnie w petzajcznej nimskiej ważny welbny tema.

studiji w 15 nimskich zwjazkowych krajach staj kubłanie a szula za jednak 80% do uzwelowania obszałnionych ważny tema. Usledki su powiedali za to, aż grają te temy o większą rolę jako we petja corny nimskiej. Naprzaszowane su mieli uszy tego jasne priority. Najczęściej su se pomienili na pszały, ketareż deje direktnie pele przyś szulski szedny zin. 7,5% pomina więcej ucecych. 1,5% co zanirowane a modernizirowane szulskie twarenia. A 8,3% sebie życzy, aby ucecy mieli więcej czasu za jednotliwych ukników a uknice.

byś ceptar, ceptarka, co to groni a pod kakimi umienieniami, z katerymi upominaniami są UCC konfrontirowane žinca w przyrównaniu z niegaśnym czasem? Jak to widzi UCC, katereż są już na końcu swojej pewołańskiej drogi, a jak te, ak są jeszcze wesreśnieje? Zatem, co my se obszaszasz naszych rozgronowych partnerów žinca.

0: Jo, ja som relativne jesno wježowa, až budu ja ceptaka. Ja som z mojimi pupkami a barikami južo grajkava. A pen som ja ako šulske žočo žijova ako trenarka. A přez trenovanje tých młodych luži som ja pen teke se mysliwo, no, znaš, uprobirujo što teke ako povanje.
1: Ulicujo Angela Šurmanova. Pestryżaścia letach ceptarienia jo jużu na umienku, ale psiece iści uucujo na kursach, na przykład rycnej szule. 16 let jo ziełała na serskiej szuli w Budyszynie, a 20 let jo była ceptarka za serścinu na dolnoserskim gimnazjumie. Erwin Hanusz jo zachopił dziewiśnaściostu wesem pysiaset ceptariś jako docent za dorościonych na centralnej rycnej szuli w Deszanku. Potem je był ceptar na serskiej rozszerzonej uszej szuli, a aż do starstwa wesema wesem dziaset lat je uszej tego uucował na kursach szule za dolnoserską riec a kulturu w Hesiewuzu.
2: Śledne pestarczenie je przyszło na uszej szuli w Budyszynie od dyrektora tegdyśej szule doktora Miczka. A pewnie szula, przede wszystkim tylko doktor Mić, gledał, aby ja tam wystał. Pewnie nan samo do Budyszyna przyjął, a myśmy zgromadnie tam jedno rozgronomili, co się pewnie było to ostatnie pestarczenie, aż ja som se dał na tu drogę tego ceptarstwa. Som se już wszyscy zajmował. To jo najskere vůrostvo z toho, až som vět malého sábský a nímský pédal za rece. To je se peníši zmecnivo ze tého dobrovolného privátného vůdnu engelštiny. A to dalšné pestarcenie za rece jo přišlo potom ze tvárením té kazerny ve ochoze, že jsou sovětské vojáky pen cestu dojeli, přišli, abo my jsme s kolasom až s tím vachtarem tam dojeli a na ně gledali a se eventuálně per svouku rozgraňali. A to jo napřádu dost vile ugotovalo za ten sebe smír mých řeců. To jo přišlo a také osobinská vážnost. Nie?

0: takak ugledaju pewołańskie drogi młodszeje generacje. Aleksander Dragua je był 30 lat ceptar za nimścinu w Pelskiej w Lubsku a Gubinie. Wet leta 2018 żyła w Serbach. Wenje w recnym centrum je witaj w Hesibuzu recny pedagog, a jo sobu zagronity za dalej kubłanie wet kubłarką a wet kubłarią sam tam teke uucujo dolnostarsku rec a tama zas na kursach szule za dolnostarsku rec a kulturu.
1: Poprzewem ja nie som planował ceptar ordować. To jo był przypad. Ja som chciał studiować zagrodnikarstwo, a pen jo mnie meja ceptarka za nimścinu jo mnie nagroniła, aby ja studiował nimścinu, tak som se ja meżoż gronić wejsański gelc pedał do wielkiego miasta Lipska, aby na ceptarstwo studiować. Tamto jo już był mój rozsud. Tam som se rozsudził. To groni ja nie som tu cystu germanistiku studiował, ja no som se za ceptarstwo zapisał. A nie som to żednie teke oblutował.
0: Kolet Szampati soła z mesta jo 6 a 30 lat stara. 2017 a 2018 jo absolwirowała referendariat na dolnoserskim gimnazjumie. Jo studirowała serścinu a pelścinu na ceptarstwo, uucujo teke w seminarnym kursu pedagogiki wet 2018 ucy na dolnoserskim gimnazjumie.
2: Peprzałem jo se to kszac pe kszacu uwijało. Najpierwej raz som peprzałem ksiła byś dolmeczaka, dokolaż rice su se mnie już obszedzie wielgin zajmowali a zagorili a spedobali. A za czas swojego szulskiego czasu, a pak są pen upytnuła, aż mnie teke pesrytnie nie widy, wielgin wiele wiasele napierają, są na przykład wielgin rada przednoski, przed redoniu prezentirowała, a pepszałem, nic jano ta prezentacja jo se mnie spodobała, ale wysybnie teke to przygotowanie na to. Jo se mnie teke wielgin spodobało, gaż jo se mnie raziło, mych sobu ukniecych niekak zaprzymiesz, zapletowasz do ucby, a przednosk tak ugotowasz, aż nie pijeda jano jadna wesoba, ja prezy, ale te drugie teke so obczyliś mogu. A nieżywe żasety, albo jadna z tej reduni, jo se z togo uwijało życzenia, aby studiowała na ceptarstwo.

Před slězinu nímskeje kubłańskeje krize, respektivně kubłańskeje mizere, su wecakowanja na ucecych mežome gronič utopiske. Za kóždu šestu ucecu vesobu to je 18%. Su za wetkubłanie zagronite na zjeleniewiecze upominanje. To pokazuje šulski barometer 2024 na przeszołanie założby Robert Bosch. Pak se starejše liebda starajú ve šulský žin svých žiši abo do celého nic, pak sú jano šeško k dostajšeju a vestanú z boka starejšinem viacoram. Abo veni majú vesebne úsoke vecakovania na šulu a ucecich. Na końcu grozy starejše z rycnikom obrosiju se dla kóždeje drobnostki ze skierzbu na šulski dogled. W ekstremnym pazie daju se werbalnie abo samo namecnie do ucecych. Niekotare pedagogi powiziju we pszałem psychoterroru z boka starejszych. Ten fenomen nie je nowy. Już o 2020 jo na przeszłanie w Bajerskiej pokazało, aż jo zgromadne żyło ze starejszymi siesze. 5-70% na przeszłanych jo pedało, aż jo więcej konfliktu.

jo drje tendenca, aż su starejše na přešivo šuli wiece kritiske a upominajuce. Te bite su te ceptarje a ceptarki. Wecakowanie, aby byli permanentnie digitalnie ktostasiu a w krotkim czasu reagirowali, ich kradu pesierzujo. Při napřašowaniu w juliu 2025 w naglednosti receptarske pewołanie spieś a 60% dośpiło 12. miestno direktnie pe sobuziła seriach kanalu a cysčeńskich założków.

0: Tekke Angela Schurmanowa widzi zmiany w ceptarskim pewowaniu.
1: Niega jo bo ten cepta, aber szola, aber ucapnik, to jo bo ja na ja, wegin przypoznata wysoba. Wysobne najsach, dokolaż zwiedczego su to te jadnczke, mimo to farerio byli, kęć su umili cytasz, aber tekke pisasz, a toga dla su wani wegin przykwatne byli, a teke su wy nikakich aufsichtsräten, aber co ja wiem, pan teke sejeli w bankach, ako na przykład Fritzo Rocha. Taku rolu se wie, mnie sme wiec imeli, ale weto mam ja poszukne te powanie jednego ucapnika, jednego cepta ja za wegin, wegin ważne, dokulaż zwie to może teke z KI a komputerom uknusz, ale jo dalej nieco drugiego, gaś ja na wysoba prezy stoi, aber z tobą żyła, aber gleda konkretne na twoje brachy, aber na twoje problemy, dokulaż zwiedczego ty nie podajesz ja na twoją fachową wiedzę, ale takie socjalne problemy rozwiązasz, aber co ja wiem, a za to trzebaż ty im też się ten człowiecki kontakt. To nie dosygagasz ty, tak nieco ja na przez nikakku platformu, aber tak zgeniesz.

0: A to se wie, jo se wegin zmieniło w ostatnich letach. Žinca trebašte věci také, také techniky, kak užuvaš moderne medije a veto, kak možeš ty se s drugimi lužimi skromadne napšikvat na janem projekče, aber so ja vim, živaš. A za to muse ten cepta, aber ta ceptaka juž vegin šikovana byš, to přigotovaš a to se s uknikami také zvudzovaš.
1: A rovno tak Aleksander Dragua zaupytnio, kak jo se rola uznam tego pewołania we towarzyszności zmienił.
2: Ja se myslim, aż we biegu wiele lat jo se to powołanie wielgin zmieniło. Pierwiej, ako sme jeszcze studirowali na ceptarstwo, ten ceptar, albo teke ten docent na uniwersycie, to jo było jedno źródło wiezienia. Tam sme sebie zapisowali, se cynili noticki, aby pen wiedzieli, se przygotowali na przespytowanie. A nie to, ta wieda już uży przystupna. Ty możesz wycenić net internet, ta kumszna inteligencja tebie szykno pedają. Ty nie musisz to z głowy uknąć. Tego dla se myslim, nie to snaś jo pićku ten cepta taki przewoziowar, aby pokazał tym młodosnym albo zisiam, że możesz tu wiedu dostać, a takie jak tu wiedu pen we żywieniu nałożować. Znaczy to jest to ważniejsze, jako to więzienie samo.

0: kolet Šampatisowa usměrijo gledanje na jeden drugi aspekt.
1: Ja se myslim, až za mnjo laže ten wesebny uznam pełowanja ucapnika w tom, až statkujemy na wielgim wieleronie na chronocasnie. My se wie w prytnym rzeźu zagronite za to, aby wiedu a kompetencje posredniali, ale rónocasnie smy teke pedagogi didaktikaje, wetkowaje, porażowaje, przeweżowaje, a casy teke samo przygranianskie partnerje w wszystkich sytuacjach. Also na tom jo widzisz, a szula jo se uwijała. Nie jano wiece nauknienie fachowej wiedy.

0: upominanja, jo, aż nie se to jano fachowc, aber fachowka, ale ty se teke socjalna żywaszerka, albo socjalny żywaszer. Ty masz młode luże, kęć pytają swoją drogu, a ty coś im w wiesej mierze teke przypomagasz. Jano połowanie namakasz, albo jano ideę uwijasz, jak by mogła mój przychod uglidać, a tam masz to jako cepta, albo jako ucapnik, jano Jano wiesz tu zagronitosz, jano wielką zagronitosz, bo ja sama groniwa.
1: Nic nie wostanio na jednym flaku stojece w naszym świecie. To groni ze z drugimi słowami, aż musi ucamnik przecej na to żywać, a gledać, co se wokół niego w towarzyszności, a na całym świecie stała. Ucamnik, kiedyś nie może reagować na przeszanie ukników, nic jano ucpy, ale tylko obswieta, no ja nie wiem, co ja tropem do ucabnika.
2: Gronitej Angela Szurmanowa a Erwin Hanusz gledający sledek na lecia setki ceptarienia. Ale teke młodsza generacja zaupytnio już o te zmieny. Kolec Szampatisowa a Aleksander Dragua przydajote.
3: Ja se myslim, aż jo se rola ucabnikowskiego pełowania w towarzyszności zmieniła. Niegajszne rozmiejsze rolu jo było mocniej przez to charakteryzowane, aż ucapnik wiedu pośrednia, a cepta jest umusali, wiesz tu autoritu miesz, a żynca jo pomier wiele więcej partnerski, a uknica ukniki deje sobu myslisz, ucpu sobu ugotowasz, a teke zagronitosz za swojski ukniński proces przełzesz, a to mam za zasadnie wielkie pozytywne uwisze?
4: Ja se myslim, powołanie, ceptarskie powołanie ma kradu wielkie upominania. To se jano ludziom tak zda, co ten tam cyni, co weni tam cynie, ale tam trzeba szakie, możesz gronić pecynki, szakie kakos ci dokulasz. Nic jano wiezie nie, ako som gronił, ale takie to podstupowanie, a ten przystup k młodym ludziom. A to jo nięto kradło wielkie upominanie. A pen z casom to se takie markujesz ten rozdziel. Ten ceptar odujo starszy, a te zisi su przecej młode, albo małe. Nic, a pen musisz to se niekak przymierzyć ich żywieniu. Gasz coś, niekaki dobry kontakt k zisiam mieć. A ja se myslim, to jo to wielkie upominanie we tą casu. Ta autorita, ta nie przyjdzie sama, to jo se zmieniło. Pierej to jo już było gronione, to jo ceptar, pen musisz na niego słuchać. Nie to musisz sobie, akle nazięłaś tu autoritu, albo zasłużyć.

runocasnje pak su wycakowanja na ucecych jasnje wiele bocnejše, ako w niegajšnych casach. Ako som jużo groniła, njamamy jano wiedu pesrytniaž, ale my mamy takie indywidualnie spiechowaž, diferencirowaž, socjalne problemy obdziewaž, mediowu kompetencu pesrytniaž, na towarišnostne zmieny reagirowaž, a se wie takie usko ze stajšimi a drugimi instytucjami gromaže dziewaž, a přes to jo to pełowanie se wie wiele bocne, ale takie upominajuce.

0: Na idejach a konceptach za zmjeny w kubańskim systemie nie jo żaden brach, ale by to przyniosło lepszyny, co by mieli UCC w praksy za idealną uczbu.
1: Ja, to żeńca sobie piczku inac ugleda, a niega, niega smy jano tu frontalną uczbu z wyczyką mieli żeńca, by jakoroni wa ty musisz tym dzieciom tak daleko pomasz, aż oni umieją sami siebie wiedu przyswoić. Aż oni wierzą, jak dzieje się z modernymi mediami obchadasz. To nie dosyć, jak aż ja pokażę, to ja na Sotra appu, możesz ten tekst od niemczyny do serbszyny przestajesz. Ty musisz takie wierzyć, aha, ja na Sotra app nie jest perfektna. Ta cenisz zmylki, jak ja namakają te zmylki, albo gaś, co stoi w internecie, to nie jest szukno przawie, to daje takie opacne informacje, a też te krytyczne gledanie do świata, to by jak Roniwa to ja przybierała, a to ja w prednym reżie ja nadok żyńcajsznego czasa.
2: To ja, ja by Roni troszkę prowokatoryski. Dają takie nieco idealną wódzbę. To je moje obšašanje tak a tak. Na nimi som ja se pracoval, všetci svojim

No jo, a gaž gledamy na žincajšnu wudzbu cełkowne najpierw raz, mam ja dwie problematiske obmyslenje. To predne jo, gaž ja to tak słyszym we telewizji, abo we powieściach, abo cytam ho a tam, tak je nieco jako žinca we přeušonej formie tego protestirowania ze zboka starejszych my znali nejsme. Te se cuju cesto, a tu ja gronim cewo wytworzone, lepsze jako te ucabniki, a kse ich pon poucyś, co maju wyni gotować. A gaż se to necynie, pen groze ze srecznikom.

0: Idealnu uczbu sobie tak przedstawiję, aż przede wszystkim nie jest westudna. Aż to cyni wiasele, obyma bokoma, to groni, to musi wiasele takie za tego ceptaria być. Aż ten wizi, aż te ukniki są nieco nauknuli. A za ukniki se myslim, aż to jest ważne, aż tam nie jest taka sucha wieda, ale czasy jeden żart, albo aż ta uczba musi pićku luszna być. A ja se myslim, ja som przecej na to gledał, a takie nie to tak wiele nie ucują, ale w kompaktnym kursu som ucował, a są mnie gronili, aż jo to było wielgin zajmne, a wielgin luszne. A to jo za mnie jo było wielkie wiasele.
1: Wiele ludzi wie, aż za mnie jo idealna ucba, wysybnie jadna ucba, która żywa na to, aż mamy w reduniach usoku heterogenitu. A to godla som ja na niemienie jeden wielki fan differencirowania. Ja se przecy pracuję, gaż moje czasowe możliwości to dowieluję. Rozdzielne przystupy stajenia nadałku albo perucenia petpiery, to my uczby zapletujesz a zatwarisz, a runocasnie musisz przy tym pak tak realistycznie wystać, tak jak nucapnik ma obgranicowane czasowe kapacity, a derje differencirowana uczba nie nastanie od jednego dnia na drugi, also od dżinsa na wicze. Akle se natwajaju przez lieta fundus materialu, metodu a nazgenieniu, na kateryż mężesz se pytom, przecej mocnie zepierasz.
0: No jo to jo takie wedwisne, kaka ta kubkowa dynamika jo. Czasy jo tak, aż tam mężesz w jednej rydowni, mężesz se na to spuścić, aż dzisi samostatnie wiele nazięłaju, sami przynosują k tomu, grońmy raz, uknieńskiemu procesoju. A czasy musi być tak, aż ten ceptar, ten musi nawiedować. Ten musi niekak to riedować, albo czasy takie tu ceł riedowniu do riecha sperać. Aż tam nieco na końcu ujzio z tej geziny. A nic, jano, takie przykazowanie albo napominanie tych dzisi. Nic.
1: Mejo wesobinskie upominanie jo togo dla pomyżności. Kóżdej ucmy gezinie na niemienie jeden element zatwarisz, kotaryż na rozdzielne umienienia albo zajmy ziła, to nie musi stałnie wielicka dyferencjowańska struktura być. Mogi raz dosyga już jadna wymna możność albo jadna przydatna pomoc wokable albo gramatyckiego raza albo jadn upominający nadałk za tych kęcz malcnie ziła ju. To jo szukno, also ja by teke rada indywidualizirowała moju uczbu, ale to wiele czasa żerjo, a jo wielgi napinajuca, a ja som już glucna gaż mnie se razio, aby dyferencjowała we uczbie za tych ukniecy.
2: Se wie, aż ma se wódzpa, a budzio se wódzpa, aby jo jużo trochu zmieniła ze z techniskim wówiszim. Ja som cało za to, aż ukniki to teke uknu. Te pracowania we szulach, co są nietrowno we slednym czasu, w telewizji pokazali ta najlepsza szula, albo najlepszy program szule,

Nimskej, tam są dość dobre przykłady, wiesz, na przykład, że już tam grają w jednej godzinie szach, albo szykną drugiego, albo se zabierają coś o takie notne ze handiom a komputerom. Nie daj se pak zabyć, aż o notna, zakładna wieda. Szykną im nic nie pomoże, gdyż wyni raz nam go wierzyć, co jest 2 plus 2.

Z tymi myslami Erwina Hanuša skończyło się nasze uściwanie ku gespie Światowego Dnia Ceptarjow. Taśne przygranjańskie partnerje są byli Angela Szormanowa, Koleć Patisowa a Aleksander Dragowa. Oto opiedar uściwania do Sebastian Elikowski-Winkler.

Do nowego tyżenia was przewozuje moja kolegina Ania Kochec-Szwarcowa. Myśmy byli za was pla przepytasza mytla domowiny, we tego burza się słyszać liczy, pan wiecie. Ja gronim na zasej słyszanie, a życzę wam jedno niżelu, porozumiecie nas dalej, a zaszeltujcie zasej. Wasza Dolnoserska Radio RBB. Miesek Ronny, Gregor Klim. Myśla się daje.